znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u terapeuty. Ale skoro już siedzisz w mroku, to posłuchaj tego absurdu z roku 1982, kiedy to firma Atari wypuściła grę E.T. na konsolę 2600, która okazała się tak koszmarnym bublem, że miliony niesprzedanych kartridży zwyczajnie zakopano na wysypisku w Nowym Meksyku, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B, a nie strategia biznesowa giganta technologicznego. No ale w tym szalonym świecie wszystko jest możliwe.

To znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Boże, Bogusława z krzywego kolana z tej strony. Wiesz, tak mnie naszło na wspominki, jak przeglądam te stare zdjęcia, że aż bym posłuchała czegoś, co sprawia, że człowiek mniej myśli o tym, jak czas zapiernicza. Może puścisz Ain't Worried od E1 Republic, bo to jedyne radio X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe reftizyty, co wyjaśnia ten dziwny niepokój w żołądku podczas seansu. Totalny obłęd. 80s vibe. Czas na klasyk, który wprawi cię w trans, czyli Jam i Sen o Wiktorii. 2003 remaster w najlepszym

Full X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie wciąż próbujesz zrozumieć, dlaczego twój procesor z 2004 roku wył jak opętany, więc wiedz, że w świecie technologii też nie brakuje cmentarnych sekretów. Bo czy wiedziałeś, że w roku 1998 firma Nintendo wypuściła czytnik, który pozwalał skanować twarze do gier, tylko że algorytm był tak ułomny, że zamiast ciebie na ekranie pojawiła się rozmazana, groteskowa maska, przypominająca ofiarę niefortunnej operacji plastycznej. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu Nightmarek, bo technologia zawsze miała w sobie ten gen niepokoju. A teraz, gdy twoje zmysły też powoli drętwieją, czas na trochę kojącego rytmu. Więc niech The Weeknd i Can't Feel My Face otulą cię w X.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Boże, Bogusława z krzywego kolana z tej strony. Wiesz, tak mnie naszło na wspominki, jak przeglądam te stare zdjęcia, że aż bym posłuchała czegoś, co sprawia, że człowiek mniej myśli o tym, jak czas zapiernicza. Może puścisz Ain't Worried od One Republic, bo to jedyne radio X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym albo przynajmniej o higienie snu, ale w X-Vibe przynajmniej nikt nie pyta o powody, tylko ładuje w uszy porcję gęstej atmosfery. Wiesz, że w 1986 roku, w trakcie kręcenia filmu Poltergeist 2, ekipa techniczna autentycznie zaczęła wariować, bo na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie. To w sumie zabawne, jak bardzo wyceniamy ludzkie szczątki w pogoni za oszczędnościami przy produkcji horroru klasy B. Teraz wjeżdża Major Lazer i Marcus Mumford w Lay Your Head on Me, co brzmi znacznie lepiej niż chrupanie kości w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu tu jesteś! Kiedy świat za oknem zamienia się w czarno-biały film klasy B, a jedynym sensownym zajęciem jest wpatrywanie się w sufit. W czasie audycji w X-Vibe przypominam Ci, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjną, mimo że był tylko animacją komputerową, co w tamtych czasach wyglądało jak rozpikselowany koszmar z głębin piekła. Najlepsze jest to, że 2 lata później w Chicago ktoś włamał się do sygnału telewizyjnego, pokazując faceta w masce tego samego Maxa, który wygadywał bzdury i dostał w tyłek packą na muchy, a sprawców nigdy nie złapano, co jest totalnym obłędem. Ten bit niepokoju zostaje z Tobą na dłużej, podobnie jak wspomnienie tamtych lat, więc teraz Natalia Kukulska i im więcej Ciebie, tym mniej w eterze X-Vibe.

1997 roku filmowcy z ekipy Titanica zbudowali pełnowymiarową makietę statku w basenie, a woda była tak zimna, że Kate Winslet dostała zapalenia płuc i omal nie utonęła, co brzmi jak niezły żart w czasie audycji w X-Vibe, więc teraz Ed Sheeran ze swoim Shape of You rozbuja ten betonowy bit w X-Vibe.

nieruchomości bez użycia prądu. To był czysty obłęd w czystej postaci, jakby ktoś wcisnął przycisk resetu na ludzkim układzie nerwowym przy akompaniamencie kreskówkowych pisków. Teraz Ex-Ambassadors i Renegades w przestrzeni

Marek z Ursynowa pisze, że tak naprawdę wcale nie chce awansu, bo przeraża go perspektywa bycia odpowiedzialnym za kogokolwiek, nawet za samego siebie. Rozumiem to doskonale, bo czasem jedyna gorączka, jakiej potrzebuje, to ta po zbyt mocnej kawie, a nie po sukcesie. Przed nami Dua Lipa i Angels Fever, czyli idealny soundtrack do udawania, że wcale nie chcesz uciec na bezludną wyspę. W radiu X Vibe. Fever, Dua Lipa, Angel. Dla wszystkich uciekinierów od odpowiedzialności i ode mnie.

czasie audycji Night Marek przypomnę Ci, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist nie mieli budżetu na rekwizyty, więc użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe podróbki, co czyni ten film totalnym absurdem. A teraz czas na odrobinę mokrej melancholii, więc leci Mafia i Imię deszczu w klimacie X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał zaraz wypluć odpowiedź na sens istnienia. A przecież w 1996 roku ludzie wierzyli, że słynna lalka Furby to w zasadzie szpiegowski sprzęt amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa, bo niby nagrywała rozmowy i uczyła się ludzkiej mowy. Choć w rzeczywistości miała w środku procesor słabszy niż dzisiejszy kalkulator w lodówce, co nie przeszkodziło wojskowym zakazać wnoszenia tych futrzanych potworów do baz, bo najwyraźniej najbardziej bali się, że zabawka zdradzi im jakieś nudne sekrety o kanapkach z bekonem. A teraz czas na bit, który nie bierze jeńców, więc odpalaj w X5, Big Sana i Nicki Minaj w utworze Dance S Remix.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając nadawanie sygnału w totalnie absurdalny sposób. Gość w lateksowej masce i zniekształconym głosem bełkotał coś o swoim bracie i Pepsi, a technicy z telewizji do dzisiaj drapią się po głowie, bo nikt nigdy nie ustalił, kto to był, co tylko potwierdza, że świat zawsze był dziwnym miejscem pełnym niedopowiedzeń. Nie szukaj logiki w tym chaosie. Lepiej po prostu chłoń ten beat, który zaraz wleży ci pod skórę i nie puści. Zupełnie jak tamta transmisja. Więc teraz Dua Lipa i Don't Start Now w X-Vibe.

Marek z Żoliborza wciąż analizuje, czy to, że ona nie użyła emoji w SMS-ie, oznacza emocjonalną katastrofę i koniec świata. Więc puszczamy chcecie w języku Igbo, bo interpretuje to jako desperackie błaganie o uwagę. Leci Love One Titi, ach, ach, ach, od CK dla Marka od Marka w radiu X-Vibe. Niech ta zapętlona myśl wreszcie zejdzie z

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy Ci dawkę nocnych majaków. Bo w 1986 roku pewien amerykański reżyser wpadł na genialny pomysł wykorzystania prawdziwych ludzkich zwłok jako rekwizytów w filmie Poltergeist, co w sumie tłumaczy, dlaczego dzieciaki na ekranie tak autentycznie trzęsły portkami, a ekipa filmowa miała wrażenie, że duchy naprawdę kręcą się po planie. Więc jeśli myślisz, że Twoje życie jest dziwne, to pomyśl o tych dziennych szkieletach, które zamiast spoczywać w spokoju, musiały grać w horrorze za marne kilka dolarów, co jest absolutnym szczytem absurdu i totalnym brakiem szacunku dla zmarłych. Choć trzeba przyznać, że efekt był piorunujący. Więc teraz czas na polski sznyt w rytm, który w X-Vibe zawsze smakuje najlepiej. Bo gdy nam śpiewał Elvis Presley, Krzysztof Krawczyk robił to lepiej niż ktokolwiek inny w tej części.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz się wyłączyć. A wiesz, że w roku 1986 ekipa od filmu Poltergeist wpadła na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów podczas kręcenia sceny w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Więc te wszystkie przerażone twarze aktorki w wodzie to nie był tylko warsztat, a czysta, biologiczna prawda o tym, jak tanio wyceniamy wieczność, co w sumie idealnie pasuje do tego, co właśnie wycieka z głośników w X-Vibe, bo świat zawsze był cokolwiek krzywy, więc teraz niech cię poniesie ten mroczny, hipnotyzujący beat, kiedy Future zdejmuje maskę, a ty zostajesz sam ze swoimi myślami, bo właśnie leci Mask Off w X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

było Sorry Not Sorry, Demi Lovato w X-Vibe. Wiedziałeś, że Demi ma w domu własne muzeum lalek, które podobno są nawiedzone? To są następne hity dla pokolenia X.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który do dziś wspomina gościa w srebrnym kombi, co 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach. A teraz wysyła mu The Model od Kraftwerk, bo przecież ten typ wciąż zachowuje się jak wyjęty z katalogu idealny kierowca. Więc niech w radiu X-Vibe wybrzmi ten kawałek dla niego od

Najpierw modlisz się, żeby przetrwać, a sekundę później już masz obsesję na punkcie dragów. Typowa terapia u nas w Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Piaszczena pisze do nas, że jego wujek Władek wreszcie spełnił marzenie i kupił sobie kozę o imieniu Ajcha, więc dedykuje mu ten numer, żeby zwierzę w końcu nauczyło się słuchać komend i nie jadło prania z balkonu. Totalny obłęd, ale widać, że ta melodia to czysta instrukcja tresury dla każdego hodowcy. Więc niech Władek ćwiczy cierpliwość, a teraz w Radiu X-Vibe leci Lone Tusker, Ajcha, dla wujka Władka od Marka. Oby ta koza w końcu zrozumiała, że skarpetki to nie jest obiad.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: to był I'm So Excited zespołu Le Tigre w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kathleen Hanna zaczynała jako fanka punkowej sceny, pracując w pralni? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Drake i Future. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Halloween. Taliban.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Stitches.
1: Najpierw Stitches, czyli szycie ran po wczorajszej imprezie, a teraz Peace. Szkoda, że spokój w tym mieście kończy się zaraz po wyjściu z windy. Radio X-Vibe.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

słyszałeś właśnie About Damn Time Lizzo w X-Vibe, która swoją drogą jest utalentowaną flecistką klasyczną. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Matthew Goodband. Zostań z radiem X-Vibe. I found me a reason, so check me tomorrow, we'll see if I'm leaking.

Słuchaj, Ryszard Zmysłowic z tej strony. W garażu mi się instalacja sypnęła i mam totalny Armagedon, więc puszczaj mi szybko, no, It Ain't Me od Kaigo Selena Gomez, bo tylko to mnie uratuje w tym radiu, Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Woli pisze wiadomość do swojej żony, że po tym jak utknęła wewnątrz kasety VHS z lat 80., tylko ten utwór w Radiu X Vibe pomoże jej odnaleźć drogę wyjścia z magnetycznej taśmy. Więc leci Videotek zespołu Dolar dla Bożeny od Marka, bo to jedyna melodia, która brzmi jak instrukcja obsługi magnetowidu w tak trudnej chwili.

0: Maybe I don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: To było Maybe My Soulmate Died od I Am Not Shane w X-Vibe. Wiesz, że ten koleś ma obsesję na punkcie tańca w swoich klipach, bo to jedyny sposób, żeby nie wyjść na sztywniaka? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Filipe Cataldo. Zostanie z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: robi not a bad thing, a potem wpada the bad touch i nagle czujesz, że twoja randka zamienia się w kryminał. Serio, kto układał tym kryj listę? Radio X Vibe.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

ta małpa z Dance Monkey w końcu przestała tańczyć, bo Who Knows What Evil czai się za rogiem z fakturą za zniszczoną podłogę. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

Słuchaj, Ferdynand z Wygwizdowa tutaj. Wywalczyli mi ten awans, więc muszę to opić. A do tego pasuje tylko Sisters Are Doing It For Themselves Remastered. Od Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, Aretha Franklin. Dzięki, że gracie to.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Ah, dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

0: and running.
1: To był Black Eyed Peas i Let's Get It Started w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will Próbka IM, zanim odniósł sukces, pracował w sklepie odzieżowym i wcale nie chciał być raperem? To są następne hity dla pokolenia X. A już za chwilę wracamy do klimatu, który tworzyło Tatu. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe, koniec wiadomości.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

lato właśnie wyparowało, więc wchodzimy prosto w Old Pop in an Oak, bo przecież nic tak nie poprawia nastroju, jak słuchanie muzyki z wnętrza drzewa. Totalny obłęd w Radio X Vibe. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know, yeah.

był I Wanna Be Yours zespołu Arctic Monkeys w X-Vibe. Czy wiesz, że Alex Turner napisał tekst do tej piosenki, inspirując się wierszem Johna Kupana Clarka? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Pet Shop Boys. Zostań w radiu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przysłał wiadomość do sąsiada z piętra wyżej, który od tygodnia wierci w ścianach o 6 rano, więc dedykujemy mu utwór Find Your Love od Drake'a, żeby w końcu znalazł w sobie miłość do ciszy i przestał traktować wiertarkę jak swój jedyny środek wyrazu. A teraz w radiu X-Vibe leci Drake z kawałkiem Find Your Love, dedykowanym przez Marka dla sąsiada. Niech wam

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Zbigniew, z Ameryki tutaj. Dzieciaki na obozie. Wreszcie śpią, więc muszę puścić ten totalny klasyk. No wiesz, to Pedro od Rafaela Carrà, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Wait till you're announced.

To był What's Love Got To Do With It w wersji Kygo i Tina Turner w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tina przez lata ukrywała swój prawdziwy wiek przed producentami? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich George Michael i Elton John. Zostań w radiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Modliłeś się w Prayer in Sea o cud, a dostałeś pociąg w Locomotion. Życie to nie koncert życzeń, tylko zwykły rozkład jazdy. Amadio X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: poleciałeś, One Right Now, a teraz musisz się pakować do Calcutta Taxi Taxi Taxi. Nie pytaj mnie, gdzie jedziemy, bo GPS w tym aucie pamięta jeszcze czasy świetności Disco Polo. Radio X-Vibe.
1: Gale, gale, gutta, gutta, gutta, ee, oh, ee, oh.

0: To było Sam Say od Nea w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zanim zaczęła śpiewać, pisała teksty dla innych gwiazd? Kolejne hity dla pokolenia X zaraz. A teraz wjeżdża Eve. Zostań w radiu X-Vibe.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Marek z Piaseczna wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zmienił to w obietnicę kończenia obiadu w biurowej toalecie, co sprawiło, że przez tydzień w pracy unikaliśmy kontaktu wzrokowego. Więc żeby trochę rozluźnić atmosferę w radiu X-Vibe, dedykuję Wake Up in the Sky od Gucci Mane, Bruno Mars oraz Kodak Black. Bo w sumie każdy z nas chciałby się obudzić w niebie po takiej wpadce Marka dla jego szefa. Fly.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.

najpierw Come and Get It, a teraz Lady Valentine, czyli klasyczna historia o tym, jak najpierw prosisz o kłopoty, a potem próbujesz je uwieść. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla zasięgów. Radio X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Słuchaj, Sebastian z Jęczy-Dołu. Ledwo żyję po tej nocce, ale muszę w końcu usłyszeć If You Seek Amy od Britney Spears, bo inaczej nie dotrwam do końca w tym Radio X Vibe.

To był Kiss on My List duetu Daryl Hall and John Oates w X-Vibe. Wiedziałeś, że Daryl Hall przez lata prowadził własny program kulinarny w internecie? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Passenger. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro po So Sick czujesz się, jakbyś zjadł przeterminowaną parówkę, to jedynym ratunkiem jest Flying High Radio Mix. Lecimy w górę, zanim żołądek zorientuje się, co się dzieje. Radio X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Blender w wykonaniu 5 Seconds of Summer w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luke Hemmings z tego zespołu nauczył się grać na gitarze z tutoriali na YouTube? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Beyoncé w radiu.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas.

jak, dlaczego jak, zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami częściej niż kurier w grudniu. Więc dedykuje mu Heatwaves od Glass Animals, bo te fale upałów w mailach faktycznie topią już jego cierpliwość. A teraz lecimy z tym w Radiu XVIBE. Dla Marka od Glass Animals i ich

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Yeah.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był All Right w wykonaniu Alle Farben i KIDO, która zanim zaczęła śpiewać, studiowała kryminologię. Czas na następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjadą Venga Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Yo, I'll see you in a minute.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro Locked Away trzyma cię w zamknięciu, to Keep On Jumping jest jedyną szansą, żebyś wreszcie przestał gnić na kanapie. Wyjdź do ludzi, albo przynajmniej wstań po piwo. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech głębszych uznało, że pisanie do byłej o trzeciej nad ranem to genialny plan. Więc dedykuję ci Every Time You Lie od Demi Lovato, bo kłamałeś sam przed sobą, że to ostatni raz. W radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był sabotaż zespołu Beastie Boys w X-Vibe. A wiedziałeś, że Adam Jauch sam wyreżyserował ten teledysk pod pseudonimem Nathaniel Hornblower. Następny hit dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Craig David. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Niebieskoczarni właśnie uśpili niedźwiedzia, choć po tych wszystkich latach człowiek ma wrażenie, że ten zwierz wolałby już w ogóle nie wstawać. Skoro jesteśmy przy drzemkach, w 1996 roku pewien Japończyk opatentował elektroniczne zwierzątko, które wymagało ciągłej uwagi, a jego śmierć wywoływała u dzieciaków większą żałobę niż koniec wakacji. Dziwne to były czasy, kiedy życie zależało od baterii guzikowej, ale przynajmniej nikt wtedy nie próbował podbić świata samym wyglądem. Dzisiaj, zamiast tamtego cyfrowego piszczenia, wolisz pewnie coś, co ma w sobie odrobinę więcej ognia i mniej sentymentów. Czas porzucić leśne bajki na rzecz gorącego klimatu. Więc teraz DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna oraz Cardi B i tak

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że jedynym słusznym sposobem na walkę z wilgocią w piwnicy jest po prostu zaakceptowanie faktu, że ściany muszą płakać. A teraz w Radiu X-Vibe Celine Dion, That's the way it is, dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ten rosyjski mnich z utworu przed chwilą miał więcej uroku osobistego niż niejeden współczesny influencer, mimo że jego życie zakończyło się dosyć gwałtownie. Co przypomina mi, że w roku 1994 pewien gość w Szwecji zjadł rekordową liczbę hot dogów w czasie jednej przerwy reklamowej. A skoro świat bywa tak absurdalny, to pora zejść na ziemię i napić się czegoś mocniejszego w towarzystwie, które nie ocenia twoich wyborów. Zatem Brooks Jefferson i jego Friends in Low Places lecą teraz w X-Vibe.

To był Where Are You Now, czyli Jack Hugh i Justin Bieber w X-Vibe. Czy wiesz, że Diplo w młodości pracował w schronisku dla zwierząt i podobno do dziś nie znosi dźwięku szczekania? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Greg Keane Band. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: jesteś ty.
1: Krzysztof Krawczyk i jego Bo jesteś ty to idealny sposób na przypomnienie sobie, że polska estrada potrafi wycisnąć łzę nawet z najbardziej zatwardziłego sceptyka. Skoro już jesteśmy przy sentymentach, warto wspomnieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która pokazała nam, że życie to w zasadzie niekończące się układanie klocków w jedną całość, co wychodzi nam równie dobrze, co łączenie tych dwóch zupełnie różnych światów muzycznych. Bruno Mars w swoim przeboju udowadnia, że nie trzeba być perfekcyjnym, żeby ktoś cię polubił, co w radiu X-Vibe przyjmujemy jako nieoficjalną dewizę wieczoru. Teraz Bruno Mars i Just the Way You Are w radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.
1: Happy birthday.

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej szefowej. Bo w końcu w piątki faktycznie można legalnie być w miłosnym uścisku z kseropapierką, która przestała zacinać papier. To totalny klasyk o biurowej ergonomii i trudnej relacji z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Więc Marek, trzymaj się tam przy tym tonerze. A teraz w Radiu X Vibe The Cure. Friday I'm in Love. Dla szefowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Narcyza właśnie udowodniła, że planowanie zemsty najlepiej smakuje przy chwytliwym tempie. Choć umówmy się, że w 2004 roku nikt nie potrzebował list przebojów, żeby wyjaśnić sobie dawne urazy, bo wystarczyło po prostu wyłączyć telefon stacjonarny i zniknąć z radaru na cały weekend. Skoro już jesteśmy przy radykalnych zmianach wizerunku, to za chwilę usłyszymy coś, co brzmi jak dźwiękowa definicja ekstrawagancji. Więc przygotuj się na totalny odlot, bo oto Roisin Murphy i Ruby Blue w X-Vibe.

0: był Relaps w wykonaniu Noah B. Martin i Capri Everett w X-Vibe. Wiedziałeś, że Capri Everett zaśpiewała hymny w 80 krajach w ciągu jednego roku, żeby pobić rekord Guinnessa? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Shakira i Wyclef Jean, więc zostań z radiem X-Vibe.
1: No fighting.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

0: Ann-Maria Jopek w wersji na żywo to zawsze bezpieczny wybór. Choć przyznajmy szczerze, że ten spokój powoli zaczyna usypiać nawet mnie. Skoro już mowa po usypianiu, w 1997 roku powstała pierwsza wersja nowoczesnego odtwarzacza plików muzycznych, co definitywnie zabiło magię starych kaset, których i tak nigdy nie dało się przewinąć ołówkiem bez awarii taśmy. Skoro technologia odebrała nam ten trud, czas na coś, co nie pozwoli ci zapaść w drzemkę przed północą. Bo skoro przeżyliśmy erę cyfrowej rewolucji, to poradzimy sobie z przeskokiem w zupełnie inne rejestry dźwięku. Teraz Blockboy JB oraz Drake i ich utwór Look Alive w radiu X-Vibe.
1: Sis got blah boy, sis got blah boy. Sis got blah boy, sis got blah boy.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo nie może już znieść, jak ta kobieta non-stop zagaduje go o swoje uczucia przy skrzynkach na listy. Totalny obłęd. Przecież ten numer to ewidentnie hymn dla kogoś, kto po prostu chce w spokoju odebrać awizo. A teraz w radiu X-Vibe Altered Images. Don't talk to me about love. Dla sąsiadki od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marshmallow, Pinky Stink marzący o czymś lepszym, to doprawdy urocza mieszanka. Choć Stink pewnie wolałby w tym czasie czytać książkę, a nie uganiać się za popowym rytmem. W roku 1998 pewien dowcipniś wpadł na pomysł, żeby wysłać w kosmos płytę z nagraniami, licząc, że kosmici polubią ziemską muzykę. Co jest tak samo naiwne, jak wiara w to, że chłopcy z boysbandów naprawdę umieją śpiewać bez pomocy studia. Więc skoro już mowa o sprawiedliwości dziejowej, teraz Blue i All Rise w X-Vibe.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: To był fotograf Eda Sheerana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ed przez krótki czas mieszkał jako bezdomny pod łukiem Buckingham Palace? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Erasure. Zostań z radiem X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe. Let's make

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Kenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: W twojej kieszeni, na stronie, w Aleksie. Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Kenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: sound like a helicopter.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

farba chciała tu zostać, ale umówmy się, że przy obecnych cenach wynajmu to marzenie ściętej głowy, więc lepiej odpuśćmy sobie te sentymenty. W 1996 roku pewien człowiek przesiedział w wannie z lodowatą wodą 2 godziny, żeby pobić rekord, co wydaje się równie sensowne jak próba zatrzymania czasu w tym wieczornym rozleniwieniu. Skoro jednak woda wystygła, czas na małą zmianę klimatu, bo choć farba była urocza, to teraz przyda się nam dawka energii, która nie wymaga siedzenia w lodzie. Zostawiamy te polskie tęsknoty za sobą i sprawdzamy, czy w radiu X-Vibe nadal mamy wystarczająco dużo mocy. Teraz Imagine Dragons i Radioactive w radiu X-Vibe.

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że chwytaj dzień to instrukcja obsługi zmywarki, którą wreszcie wyładowała przed wyjściem do pracy. To totalny klasyk o odpowiedzialności za domowe sprzęty, który wreszcie nabrał sensu. A teraz w Radiu X-Byte, piękni i młodzi, chwytaj dzień. Dla żony

Doja Cat i Sydża właśnie skończyły prosić o pocałunki, co jest urocze, dopóki nie przypomnisz sobie, że w 1994 roku w Japonii wprowadzono pierwsze Tamagotchi, które wymagało tyle samo uwagi, co współczesne relacje, a kończyło się zazwyczaj śmiercią cyfrowego zwierzaka w twojej kieszeni. Więc może lepiej odpuścić sobie te czułości i zająć się czymś konkretnym, bo skoro życie jest krótkim spacerem po autostradzie, to warto przynajmniej mieć solidny podkład muzyczny. Dlatego teraz Stone Temple Pilots i Interstate Love Song w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

było Kumbayo w wykonaniu Mittermeier vs. Guano Babes w X-Vibe. Michael Mittermeier to w sumie komik, który po prostu postanowił zostać gwiazdą rocka, co wyszło całkiem nieźle. Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża K7. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Spot a little hottie when I flipped up the shade. Looking like a red rice sitting in the driveway. Bottle of Ciroc with it in a Kool-Aid. She done pulled up like I'm getting ready.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu ta godzina, kiedy cienie w kątach pokoju zaczynają wyglądać na znacznie bardziej zajęte niż ty sam. Więc witaj w Nightmare, gdzie czas płynie szybciej niż twoje złudzenia o przespanej nocy. A skoro już tu jesteś, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będąc w rzeczywistości aktorem obłożonym kilogramami lateksu i charakteryzacją, co wyglądało tak niepokojąco sztucznie, że do dziś nie wiem, czy to był szczyt technologii, czy po prostu zbiorowa halucynacja całego pokolenia w X-Vibe. A skoro mówimy o estetycznym szoku, to w czasie audycji zaserwuję ci coś, co kiedyś zdefiniowało styl spodni z krokiem w okolicach kolan. I teraz MC Hammer wjeżdża w twoje głośniki z You Can't Touch This w X-Vibe. You can't touch this.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory w aucie niż powroty do domu, bo tam musi udawać, że go to wszystko jeszcze obchodzi. Prawda bywa ciężka, ale skoro te łzy mają zostać na później, to może lepiej faktycznie je zachować, zamiast marnować na kogoś, kto nawet nie zauważył, że zmieniliśmy stację. W Radiu X Vibe, The Weeknd i Ariana Grande, Save Your Tears, dla Marka i od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest lepszy niż w twoim pokoju. A skoro już tu jesteś, to musisz wiedzieć, że w roku 1998 pewien gość wpadł na pomysł i sprzedawać wideo z samym tylko płonącym kominkiem, co stało się totalnym hitem, bo ludzie woleli patrzeć na cyfrowe drewno niż na własne puste życie, co jest obłędnym dowodem na to, że technologia zawsze była tylko drogą zabawką do oszukiwania samotności. Więc zanim ten bit całkowicie cię pochłonie, wiedz, że w X-Vibe nie oceniamy wyborów, a jedynie podkręcamy rytm. Dlatego teraz Lelek i Nowator i ich Moja Panienka w X-Vibe.

0: 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: W latach 90. firma produkująca lalki Barbie wypuściła model, który potrafił mówić, ale okazało się, że niektóre egzemplarze w czasie audycji w X-Vibe brzmiały jak opętane przez demony, wykrzykujące frazy o zabijaniu, co było totalnym obłędem. Teraz 50 Cent i Disco Inferno rozpalą noc w X-Vibe, bo czasem po prostu trzeba spalić ten

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdaje się powoli rozpuszczać w gęstym mroku, a ty, zamiast spać, karmisz swój mózg dźwiękami w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1994 roku pewna firma produkująca konsole uznała, że najlepszym sposobem na promocję nowego sprzętu będzie wysłanie do recenzentów prawdziwych świńskich głów zapakowanych w folię? Wyobraź sobie ten zapach rozkładu w biurze, kiedy kurier wręcza ci prezent, który ma przekonać, że gry są mroczne i dorosłe. Absolutnie obłędny sposób na marketing, który dzisiaj skończyłby się co najmniej procesem, ale wtedy wszyscy uznali to za całkiem zabawny żart. Czasem świat przypomina taką gnijącą głowę, więc lepiej po prostu złapać rytm i przestać myśleć. Dlatego teraz Kin Alura, Alberto Ciccarini oraz Paul i ich Ten Feet Tall w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku filmowy E.T. był tak brzydki, iż obsadzono w jego roli kobietę bez nóg oraz dziecko z rzadką chorobą genetyczną, co tylko potwierdza, że Hollywood to jeden wielki nightmare, pełen makabrycznych sekretów, podanych w ładnym opakowaniu. Więc teraz 21 Pilots i Shy Away w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, które przejmują władzę nad światem. Co w sumie brzmi jak dzisiejsza wiadomość z kraju, ale wtedy było tylko tanim horrorem klasy C. Ludzie w kinach autentycznie bali się czerwonych warzyw, chociaż jedyne, co faktycznie mogło ich zabić, to scenariusz napisany chyba na seretce w barze szybkiej obsługi. Świat zawsze kochał absurdalny beat, a my karmimy się tym chaosem w X-Vibe, więc niech Lady Punk przypomni ci, jak szybko wszystko obraca się w pył. Teraz czas na zamki na piasku w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory w aucie niż powroty do domu, bo tam musi udawać, że go to wszystko jeszcze obchodzi. Prawda bywa ciężka, ale skoro te łzy mają zostać na później, to może lepiej faktycznie je zachować, zamiast marnować na kogoś, kto nawet nie zauważył, że zmieniliśmy stację. W Radiu X Vibe, The Weeknd i Ariana Grande, Save Your Tears, dla Marka i od Marka.